Rosławiczu Dżurdżew Dan, Rosławiczu Dżurdżew Dan, Rosławiczu Dżurdżew Dan, on ma ją. Rosławiczu Dżurdżew Dan, Rosławiczu Dżurdżew Dan.

Prosławiczu Dżurdżew Dan, Prosławiczu Dżurdżew Dan, Prosławiczu Dżurdżew Dan, on my own. Prosławiczu Dżurdżew Dan, Prosławiczu Dżurdżew Dan.